kabii asie wɔn, na wɔkeka konkosɛm a hwii ni mu, nam ɔhonam akɔnnɔ mu de ahohwisɛm daadaa wɔn a wɔdwane firii wɔn a wɔbɔɔ nnaadaa bra no mu nkyɛreeɛ. Wɔhyɛ wɔn adehyedie ho bɔ, na wɔn adeɛ, wɔyɛ ɔprɔnko a, ɛfiri sɛ, deɛ adi obi so nkonim no, ɛno na ɛyɛ no nkoa. Na sɛ wɔnam Awurade ne Agyenkwa Yesu Kristo ho nimdeɛ so dwane wiase fi, na wɔtoatoa wɔn mu bio di nkugu a, wɔn akyiri asetena adane wɔn bɔne akyɛ ne kane deɛ no. Na anka ɛyɛ ma wɔn sɛ wɔanhunu tenenee kwan no, kyɛn sɛ wɔahunu na wɔadane afiri ahyɛdeɛ kronkron a wɔde ahyɛ wɔn no ho, na ayɛ wɔn sɛdeɛ nokorɛ bɛ no seɛ, ɔkraman san kɔ ɔno ara ne fie ho bio. Ne prɛko a wɔadware no no, ɛsiane kɔ n'atɛkyɛ a

bɔ mpae Awurade kronkron hyira wo sɛ ne nso ama yɛ adom ama yɛ kwan sɛ yɛmɛtie w'asɛm Awurade mempae ne sɛ wobɛhome agu w'asɛm so na yɛnkwa na yɛasomdwoeɛ ayɛnhyira ama obi biara a wɔtie wɔ Yesu Kristo

asase na die. Nhyira ne wɔn a tenenee ho kɔm ne sukɔm de wɔn, na wɔn na wɔbɛma wameyɛ. Nhyira ne mmɔborɔhunufoɔ, na wɔn na wɔbɛhu wɔn mmɔbɔ. Nhyira ne wɔn a wɔn akoma mu teɛ, na wɔn na wɔbɛhunu Onyankopɔn. Nhyira ne apatafoɔ, na wɔn na wɔbɛfrɛ wɔn Onyankopɔn mma. Nhyira ne wɔn a tenenee nti wɔtaa wɔn, na wɔn na ɔsoro ahennie no yɛ wɔn dea. Nhyira ne mo sɛ wɔyɛ mo na wɔtaa mo, na me din nti wɔdi atorɔ ka nsɛmmɔne nyinaa bi to mo so. Moma mo ani nnye na mo ho nsɛpɛ mo, na mo akatua so wɔ soro, na saa ara na wɔtaa adiyifoɔ a wɔdii kan no. Mo ne asase so nkyene, na sɛ nkyene da yira a, ɛdeɛ na wɔde bɛhyɛ no nkyene ɛnyɛ ma hwee bio, gye sɛ ɔhwie gu na nnipa tiatia so. Mo ne wiase hann, kuraa da bepɔ so ntumi nhunta, na wɔn nsɔ kanea mfa nhyɛ kodoɔ ase, na mmom wɔde si kanea dua so, na ahyerɛn ama wɔn a wɔwɔ ɛdan no mu nyinaa. Saa ara na moma mo kanea nhyerɛn nnipa anim, na wɔhunu mo nneyɛ pa, na wɔahyɛ mo agya a ɔwɔ soro no animuonyam. Monsusu sɛ mebaa sɛ merebɛsɛe mmara anaa adiyifoɔ no, maama mɛsɛe, na mmom mebɛhyɛɛ mu ma. Na nokorɛ mese mo sɛ, ɔsoro ne asase nya ntwaamu yi.